0: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці, уж сама прося, а не за шляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.
1: Drużysz, baja, drużysz, baja, drużysz, baja, drużysz.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

0: to w radiu polskim może ja to to.
1: Na razie jeszcze nie może to być, no, bo od... to idę przez internet.
0: No, o zezwolenia.
1: A jak by dumate, że przydałoby się Lemkam?
0: No jasne, że by się przydało. Przecież ja to te wersyki już im nadawał jeszcze za komuny do naszego słowa, do Warszawy. To mi odpowiedzieli, że my na razie nie możemy to wpuścić w obieg.
1: Czom?
0: W gazetu. No bo żenity się narydzą, mały sił, żeby my to, tamto, że sobie pomyślał, że ja jak będę organizował jakiś wypad, jak...
1: Cenzura.
0: No.
1: Nie przeszło cenzury.
0: Nie przeszło. Bo jakbym był, mał swoje roki i wszystkie takie były, to ja bym nie dał nawet trzeba osiedlić z gier. Chociaż bida była, powiedzieli, ale ja tam bidę za, w chorach nie mam. Ja jeszcze mam doma z tym, dzida, pradida, co jeszcze go szanuję i tato mi przekazali, że z 5 razy tam święte oliwa było odświeczone. I szanuję.
1: Jak to stół wygląda?
0: No drewniany, normalny, blat z dubowy. Ja nawet tak szanuję swojego tata, że już 40, zaraz, 76 roku tato umer. To od tamtego czasu, jak tato przyszły z cerkwi się rozbrać, bo oni lubili zawsze się rozobrać z tego ubrania, co w cerkwi, a założyli co inne. To jak się rozobrali, jak czerwiki położyli na górze i skarpety na czerwikach, do gnieska tam jeszcze stoją. Ich nie ruszę. Kole idą spać, zawsze się posłuchać.
1: No ale widzicie, to wy chcecie też może, że ty lem po starodawnomu, bo młodych cud nowoczesni, moderni, że ty też.
0: No, oni moderni, jak to po angielsku, to moderni, ale co to co moderni? Moderny nie żydaje, bo co, swoje zatracimy. Bo po moderni możemy żyć, bo się ubierają, wszystko jest pod dostatkiem. Pracują, pieniądze mają i żenia, nie to to, co było dawno. No ale szanowali swoje, spotykali się, ze swoimi się żenili. Rodzinę prowadzić, żeby nasze dawno dalej było, żeby nie propało. O co chodzi?
1: To tak byście dali radę młodym.
0: Jaką radę? Ja wczuł młody, ale co? Oni by się dali dobry widu, dobry. Bo teraz tylko ja na bisidu, ale idą dalej to swoje robię. No.
1: To by ty palicią może.
0: No. Tak to jest. Nawet nie znałem, że to jest z toho. No, a hen Bodnarka niedaleko z jego sewa. Teraz jak pojedę, to zajdę hen. Nawet kolesie było w gazecie, że potrzebuję, bo jest dużo ludzi meje, żeby im pomóc. To wysłałem 50 zł na ich cerku.
1: De.
0: No na Bortne. Nie Bortne, tylko Peregrymka. Bo mnie jest peregrynka. Jeden starszy jeszcze dido przyszło. Tylko naszego na tym Bożym świecie. Teraz mamy dobry, tak powiedzmy. Bo dostałem rentę, emeryturę. Nie to jak było dawno, że jak był stary, to musiał słuchać młodego i musiał tam być i pokładnie kipnął. A teraz każdy ma swoją rentę, emeryturę, a jeszcze i młodym pomoże. Tak. Tylko trzeba szanować, trzeba nie tracić wpływaty. A nie, po uchodzeń na drogę, cizę to już się gada po polsku. Cyganie się nie hańba. Jaki cygan jest, taki jest. No ale gdzie będzie? W polskim?
1: Nie, będzie w Lemkiwskim radio.
0: No i dobra, no i gra. Nie będzie. Najgorsze dzieci, jak nas wygnali na zachód, to nic tylko nazywali nas Ukraińcami, banderowcami i tym wszystkim. Ale pomału to wszystko przeminęło. Stare się wykończają, da młody znowu, żeby się starały, żeby takimi byli jak rodzice ich. A Słowaka, na Słowakach, dobry tam, jakby nas douczyli to do Słowaki, to byśmy lepsze wyglądali, jak tu w Polsce. Ще священника мами доброго. Жена його вчора поїхала до родичів, бо там десь студіював на Словаках.

0: ale ja użyję tutaj trybu oznajmującego chcę, i to jest normalne, przekazać swój język, swoją kulturę i swoją wiarę swoim dzieciom. Uważa się za absolutnie nienormalną taką sytuację, że rodzice sami pozbawiają się swojego języka, przestają go używać tylko dlatego, że chcą, żeby dzieciom, jak to oni mówią, zaoszczędzić kłopotów. Przepraszam bardzo, ci ludzie, którzy to robią, skazują swój język na niebyt. Język ma także wymiar symboliczny. Żaden człowiek, żaden premier, żaden minister nigdy nie pofatygował się, żeby używać naszego języka, kiedy do nas mówił. A tutaj przyjeżdża Ojciec Święty, chce się z nami spotkać i chce do nas powiedzieć kilka słów w naszym języku. To ma dla nas ogromne, ogromne znaczenie, symboliczne, bo to wiadomo, ta chwila przeminie, ale ta chwila będzie miała znaczenie na przyszłość. Od tego momentu będziemy nasze języki uważali za trochę lepsze, bardziej prestiżowe języki niż dotąd uważaliśmy. Podstawową instytucją przekazującą język etniczny jest rodzina. Tak skutecznie jak rodzina nie uczy nikt. Rodziny nie zastąpi nikt. Jeszcze więcej powiem. Rodzina jest tą instytucją, z której dziecko wynosi przekonanie, odczucie, czy ten język dla mojej rodziny jest ważny, czy też nie jest czymś ważnym, bo my się go wstydzimy, my w nim niechętnie mówimy, bo jak tylko można uciec do innego, to używamy innego i tak dalej. Nawet jeśli na ten temat nie mówi się w domu, dziecko to świetnie czuje, absolutnie świetnie czuje.
1: Czy to jest problem dla językoznawcy?
0: Nie, to dla językoznawcy nie jest żaden problem, to jest ludzki problem, a ludzie, jak wiadomo, potrafią tworzyć problemy tam, gdzie ich tak naprawdę nie ma. Nie ma sensu uczyć tego języka.

wiem, albo wymyślać jakieś bzdury, wymyślać sobie rodowód, którego nie miałem, tylko po to, żeby zyskać aplauz. Przecież na koniec swojego życia okaże się, że ja całe życie grałem i udawałem. O wiele więcej pomogli mi tutaj Europejczycy, na przykład moi profesorowie i przyjaciele Francuzi, niż Polacy. Polacy na początku pukali się w głowę, mówiąc, że no, kto się będzie obcy chciał uczyć tego języka, po co, na co mu to. My, Słowianie, nie mamy specjalnie wielkiego wyobrażenia o naszych językach i kulturach. To jest nasza wada. Tu być może jest jeden naród słowiański, który się wyróżnia, Rosjanie powiedziałbym, ale tylko Rosjanie. Wszystkie inne narody patrzą na swoje języki raczej z niedowierzaniem, że one mogą być językami ważnymi międzynarodowo. Ponieważ okazuje się, że lepiej uczy się języka ktoś, kto nie ma kompleksu własnego pochodzenia, nie czuje się gorszy, dlatego że jest Polakiem, Łemkiem, nie wiem, Francuzem, Szwedem czy kimś tam. Nie warto zachowywać się pesymistycznie, czyli mówić wszystko stracone, wszystko przegrane i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy jedna osoba, jeden zbzikowany człowiek, który wymyśli wspaniałą ideologię i pociągnie za sobą tłumy.

0: Jest utorok, 18 srpnja augusta 2026 roka, a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera, 18 srpnja augusta, vošli v žutia novo maximálne číno paliva na staciách. A dneska, 18 srpnja augusta, číno budú na takom samom rivni. Maximálne 6,41 zł za litr benzína 95, 7,20 za litr benzína 98, tak 7,37 za litr dizla. Zmenšenie čin je efektom vedenia úriadom nových zapisov, čo regulujú číno paliva. Jednocześnie do końca sierpnia augusta obowiązuje obniżenie stawka VAT na benzynu i diesel z 23 do 8%. Uwedene rozwiązania mają ograniczyć wlijanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszty transportu. Nowe przepisy określają maksymalny rywen cen na stacjach, a prodawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Sanepid opublikował raport o sanitarnym stanie Małopolszczo za 2025 rok. Dane wskazują zwiększenie do których zarazliwych chorób, osobliwo boreliozy i RSV. W Małopolszczo czasło przypadków boreliozy zwiększyło się z 4527 w 2024 roku do 8713 w 2025 roku. A przypadki RSV z 4537 do 9639. Jednocześnie znacząco zmniejszyło się czosło chorych na koklusz, skarlatynu i witrianu ospu. W raporcie znaleźli się też dane dotyczące gorlickiego powitu. W 2025 roku stwierdzono 5 profesjonalnych chorób, w tym 2 przypadki boreliozy. Warto przy tym pamiętać, że już teraz w 2026 roku wskazują się wiadomości o wysokim czasie zachorzeń związanych z wpuszczeniem kliszczów, osobliwie boreliozą. W związku z tym zaochoczamy do zwracania uwagi na swoje samopoczucie i możliwe symptomy po kontakcie z kliszczem, te do robienia odpowiednich badań. W ten weekend zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Jirskich Zemel, który odbude się w Zakopanem. Під Татрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словаччини, Хорватії, Румунії, Мадяр і багатьох інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншим конкурсові концерти «Народні дні поєднаних держав», пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Jednym z podziw bude też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty budą wystawy fotografii, kiermasz narodnej sztuki i remesła, to otworzone warsztaty zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowych terenianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Концерти будуть організовані між іншими в церквах в П'ятоні і Верхомлі Великі, в Мажарській Загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки. От музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Festiwal otworzy Dwerny Hora, a podczas dalszych dni wystuplat między innymi Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziwi towarzyszyty budą też warsztaty remesła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i zila. Każda z podziwi ma poty nachodą poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: z tyli spacki,
4: jak patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: Siniszyneczok,
7: pisałem łoron,
8: dywiet drozdił,
9: deset dyczet.
10: Zawsze wszystkie z was.

czekasz, gdy znoją zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.